słuchacie polskiego programu w Radiu 4EB 98.1 FM w Brisbane, nadawanego w języku polskim i angielskim.

stał przed nimi wina zban. Lecz pan przytomnie, nienagannie zachowywał się nad stan. I choć nie o to pannie szło, pan mówił pannie tylko to.